Vodajče, dženca, hakle, tak prava je za mne VM. Tu lustče, jako moderatorka, vjezo sem so runje mylila, nendu do druho, nendu do pšestavki, ale so runje z pšestavki pšišli, dale ste tam. Vjezo 0-0, Česka pšečivo Južnej Koreji, a tu je špala njeme nitko na vedro. No haj, krasne skađenje svunčka to dženca rano, tu budušinje bije mjestem pak je, so to hižo trochu zminivo te barbe su nitko trochu cuniše, takže žouto zeleno mudre, na kužu pat pak kitro rjane. Svunca išče spočatnje trochu vidimo, v biju dnja pak so mročene silniše a silniše pšidruža. Zmijeme dženca najwyższe temperatury jest 14 a 18 stopniami. K temu może się okazać, że się w minionych dniach przed co zase raz z lochka pokapać. Też prawy deszcz dżęca oczekujemy, a k temu może się też raz zarymać. A poladniemy wiedzą też na koniec tydzienia, sobotu wostyne dalej nie w obstanie z mroczylemi, ze słońcem, a też ze świelemi. W 18 do 22 stopni to oczekujemy, a wostyne dalej więcej kojty, a też niedzielu wostanie dość miniaty, też pokapać za niedzielu ma, żywe sleb rozstupa na maksymalnie 19 stopniu, a runie tak, że też będzie ludale.

A abrakadabra tule mam jeszcze w ubiak titulu, który się nam huczbna redakcja zastawa. Smy za zromadzie spiła Marek Rejka. W oswobodnym dniu spiła Maria Matzyna. A ty to nie widzisz, spiewa doktor Testel. Na uśitkę tutaj tytule smiemy so, dżęce rano hacz do szestrzych wieselicz. A tu nie tylko Zofia z Lubuj Szo.

A to je to lewo počo škoda. Jelinie, što nie widzicie, kajż doktor taste to runie spiewa, dokliż nie jest, czy podla byli, a za niebys, czy żaden termin skomdzili, mamy tu przelatku za was. Wszyscy kocisz so za wumiostwo zajmuje, a sano lipsku bydla, chyba przecież się przez koncy, czy na do Lipska dojecz. Jenyś jeszcze hać so dżęcniszo, możecie się tam Lipsku w galerii KK5 wobladać w ustajeńcu, aber war stets gut informiert, od Bernharda Schippera. Wunie, kajż sam o sobie pisa, zastupiał nowego serbskiego wumiostwa. Finisarza je dżęca wieczo sedmich. Na dalszy piknik przeprosu dżęca rzeczny motivator projekta Zari Lucian Kaulfürst, a to wod naposednich pod hesłom Słonczko nisko, Sjatok nisko zaudzi Paul Geigerzeller z Berlina. Zetkanie je knieżydwo, albo zetkanieszcze je knieżydwo číslo 7 w Pszczółcicach. W Wojerecach a Spáloch zají so jutce po południu 2 maj 80. serbski ewangelski cyrkwiński dzień. Miesto imię serbskie wiedzenie po Wojerecach planowane. Niedzielu przeniesie serbski rozwoz, kemsze z Bożym odkazaniem Janskie cyrkwi live, a to od 10. Potem podaże się w obdzielnicy z zaprzechami do spal na obiad, a potem je zabawa a kunczna nutrność. A w krabatu im lokum swiecze koczynie jutce swoje rota szeroko za wopytowario woturia, ja to samo wone zariadowanie zakskie, tu już tam dosć druich dołostwo zastupiene w koczynie potekim jutce od 10 do 5. A nie tylko gejczbu Jużna Korea je dale wurunała, nitko z tej 2-1 za Jużną Koreju, a wiesz, to mam samo nydom prawa, a so hodzac tytuł k domu, tu je Michałcysz z Dorotu. Szyszy wieso, kitro szkoda za naszych susodów z Czeskie, 2-1 potekim za Jużną Koreju, ale czasacz mięczną, jeszcze raja, 8 czasata mięczna, runie bieży.

Apropos, my zas Roma dżekesz, my to runie wot Marika Rielki słyszeli. Wulka, ja si myslu tyś riana z romatnosć, budzę tyś jutze zaso, ale no hajsz dana z romatnosć, bez wuża danio si myslu. Jutze zaso startuje. Si stabiehario z hoko na Slavia marsz posta kilometru czare zmistrować przez Serbsko Honio Wużicu, a to w biegu 12 hodzinu nas, czy da co hiżo szczoplili, czy da prawie trenowali za tutun wulki event. Serbski rozwoz je tam jutze namiestnie tyś live podla przy starcze, a potem tyś podwu czare. Beno Šota je ze słuchomobilom tam, ja se nadziam za macze šitko hižo spakowane, najlepie blešu, kaž su organizatory o Slavia marša pisali, giba nopašk za napoje, k tomu vezo tyś nešte malke k rymzanju, nahe, ja razprawię z wosobinskich nazwaniu, by na każde patelki plester za mozle sobą zapakowała, gdyż ty tunskie dżanucka chore czynisz, potem na każde pat przychodny dzień merzania nie zmijesz, gdyż pytnysz wosrycz pucza, o, tam są niszto przyzjewi. Jutze na każde pat, każ prajny serbski rozwoz, ja tam podla wszystkim bierkam a bierariam, przyjął nitko, by u poslednich 24 godzinach jeszcze raz krute czuły, ale reana zromadność to przeco je. Przetoż nikoci, deszak jackroć sobą bieja, są miastem hiżo kuszty, Slavia marsz sobu zali, tyż takie świeżo marsz, kotroż to najwidzio jako jungrotne wużadanie, ale jako wopstajną challenge, kuźle to zas pusta kilometru 12 godzinach bieżecz.

Zamknąć ludzie, no siebie widzimy. Moro cudzoch w obliczu. Pytam kupu, pytam skąd ja złoczy. Tupy blak, nocy na się taka znak. Hoku tu kosiedla dnia, moja skromna postawa. Po swe czasy kradnu się i wało dnie se poiba. Ale wujki strachu moc, nie trasimy ani noc. Spyszamy se na tebie, jasna sam.

przeciw siłować, czym na czasa nie porać. Krok za krokom dalej sać, pójdź mi nigdy pozostać. Przed co twoje hesłowie, lubę, a ty szkubę, ny. Ty me sceny pozbudziłeś, hamy, pochod, to se ty. Ty z tobą cię znaty pił, to ty me spas, lewu cię nie szakaś. Pokój się pokaż, ty mi lubisz, już co dobudziesz. Aj doby, bakanale, sym, ty są moja, to ja wiem. I dusi na to czapota, zyma, niech se nawala.

rozum ryć, rozum mieć, do moj cryć, do moj spieć. Przez tu noc, nocy moc, zasakle przed stale moc. Dojeć wujka w usutaj, tuś lubym stajnie ruku daj. Nich tu wobstać, nem, że sam nasz zwytny kraj nie zwytaraj. Na ty biepak musiu twarić, ty mi wyszły śmiatku darisz. Wszystko, żtoś mi pokaza, hajsztuje moja zebyra.

trójce czerwene w Rio Mexico przeczywo Jużnej Afryce, w tym, że kościerunie niemskich pojezdczach hiżo swyszeli. Telko czerwenych kartuch w prynie Rio w Światowych Mistrzostwu to do to jeszcze żenie było nie. Sudnik Wilton Pereira Sampaio stierze po takim czera w središću tutaj Rio, a kromu jeszcze niekotre raz praw historyjskie fakty. Posledni raz cywa by przed 20 litami na Światowych Mistrzostwach to by tedy pola nas w Niemski. Cywa telko rajeru z Rajniszcza dobiało w 8. finalu mis portugalskiej a niżo zemskiej zano są nich już kuli dopomni, dobiachu tedy samo 4 profijojo doczasnie z pola. A na minęnych światowych mistrzostwach w Katarie bychu cukonie 4 dobili z pola, a cukonie dała się jenoż jedna jeniczka czerwona karta na cywych światowych mistrzostwach. Wczera by koparski eksperta, niedoszy sudnik Patryk Itrich, który by jak pola Magenta TV jako eksperta, so też wuprawił, że je to pojawiło minę no kitro szkoda, że je sudnik so trójce za czerwoną kartu przy Prini Rio Światowych Mistrzostwu rozsudził. Wun praj, to wostanie pole ludzi wisajo, a z tym my sudnicy tak rec stejmy w negatywnej świecy, a to niedom zauszoho z początka.

Ja, to jacha deres, na ju, ja nie wiem, ja si skoro myslu, nicht do szkoli z was też, za niszczo proszcz zapołożyć, a potem jac nyłeś dżesy, kwad, a na drugi dzień, cak, tam za so leży. No hej, tak dżyszysz, ako so też, lecze 2022, muži tu w Sakskej, kotryś je swój puczowanski pas pytał, kotryś je trebał za jezbu. No hej, a tu nie pytał, a pytał, nie je namakał, potem je szło, ke hamtia je prajo, ja trebam nowe. Samsne dzień jeszcze, samsne popołudnio, je pas zase namakał, szło z numakę hamty, a prajo pas tu zase je wszystko w poradku, nie trzeba czy żadne dalsze kroki zawieść. No hej, a potem jest to już podał na swoje jezbu, mianowicie do Nowozelandzkie, a tam nie smiedzą się potem jadz dalej, dokąd so rekli, za tutym pasom so jeszcze pyta, niemscy reka to co fandung ausgeschrieben, tu już nie możecie tu nażel dalej. Za runie tutun jezbu je muż skorzył pola zaradnieskoho związka, pola gminy. Przetoż cyszy za tutun jezbu fęki roczomycz gmina jemenucy skomdziwa, tam wszelakie kroki za so zariadować, a cały proces tak rec stopować. Nitko jest to też przed cudnictwem runie tutun bat rozsudził, hej, muż ma narok na to, zo gmina jemu szitkę koszty naruna, to jest jaskowe cudnictwo rozsudziło, przetoż rukuje gmina przez hamtske rukowanie za zmylki swoich sobudziewaczerjów. No hej, tutun muż mniejsze potekim, tola jeszcze zbożo, nie zbożu, co nie trzeba znajmniejsze na tych kosztach. Za daleko jest, bude nowozelandzkie, sejdzo wastacz. Mersace pak na kosztu pat je.

0: Adesh słońca znowa świta, potem przyjdą też dość, a nadal pojeżdżą na naszą FMNR Serbia na nasze szmoratko niecwierne, Matio.
1: Hej, a na tym miejscu jeszcze raz w utromny czak jsme dostali dwie informacje, na przykład foto z Dobrošic. Utromne Jack, knieže Huberta Žuro, a wun pisze, nasz dobroszczanski baczon ma trójniki, a haj w oprawdzie na focie widać, citejke moke wujczki, a tun wulki baczonki sztake na te moja ta lada. A potom sme jeszcze dalszą informację dostali od serbskiego szulskiego towarstwa. Maja menujce jeszcze za prusnińskie lewo we Wodowych Henrichecach, kiż na tego siedmego startuje, krótkodobnie jeszcze miestna. Tuž, štuž, chce ještě sobou, a ne, až do tady jenom město, musí nekak nadejnč srbské šulské tvorstvo, má krotkodobné ještě místná za prezidentské libo ve Vodových Henrichecach.
0: A já si myslím, 3, 2, 1, a pojela, jestli ještě netko telefon klinka.
2: Što to čitěš?

0: W tym szczetniej szronie naszych powieszczach słyszeli, gdyż jedoczy zesanan na zmianu ostlicy, ja iżo na lewym boku widzieć niebozuła maszyna, kiż toczy dżiru do zimie. Tam przepytuje Ziemię w 200,5 metrach głębokości za możny Einsteinowy teleskop. Techniczna Uniwersytet Dresdeny je za to fachowej firmie nadałktała. Ale co, gdyż rano naraz maszyna nochce, a nie może dalej toczyć? W serbskich wieskach, gdyż kto ksusody, tak też wie, Frank Wauri powiada.
1: Ja, ta maszyna nie chce zaskoczyć, a to są mu pomoc dać z traktorem. So die Panier Bauer, ob uns mein Ladegerätio, gische Schwarz zu Wildmiu, ihm dali, ob uns das Schnelli, so bin Gottchen, denk mal, was besser. Was mir halt doch Chichai.
0: Mestem su tam pojcu ubokosti, že docvili, što je přitom uskočilo a što v obedlerio k tomu minja, nedom tu pra nas, serbskim rozvasu.

0: dziwne.
1: Ale też krytyczne głosy usłyszeć byli, co gdyż są tunel używa znano za odkładanie atomowych odpadków. Geologka tutaj myśli znaje, a wczera tam prawi, że z jej wida region tu nie jest idealny, a nie odpowiaduje oczekowaniom za taki konczny skład. Posudzować pak będzie to niekto drugi.
2: Mes sernonami a noslicami točarunie dalšu džeru za posudžovanie zemie 200,5 metra v ubokosti. S vúsledkami ceča sa poabič z počatk 2027 votak menovane Einsteinové teleskop. Kýž by mô potom ve Ružice nastač a do svetní zčeladač. Cibedlky načo večer do branie.

Co raz w Rietznym Centrum Witajowym mieście słyszyli jubilej, kakim, kto ją by chodla, mia za drugim to zgniesza żyńca planas. Dalszny jubilej słyszy Drecański kwar, ten kęc tyżynia, teke to wam kwieści dajomy. Z przedsedarium Serskiego Ewangelskiego Towarzystwa sme pejedali, któreż szych uczobnie na Serskiej Ewangelskiej Cerkwine a Domu Niski Żyn przeprzosują. Nasz mieniowy Wiednik rozkładuje wam zase beznam serskiego mienia, a dzisiaj mogę sobie jasolić na czołynko Aspiu. Sobie aż z wami, lubi żołczka, a gocyki zase zachopiamy.

0: Zorajo rečne centrum vitaj svešiu svojo peš a dvažaštelitne obstaše na miestne hove heše bozujo bylo cora viele gešči redna torta a kulturne program. Miaze geščimi jo byl David Statnik, předsedar domovine, a vina tak ako druge gratulirovao s nagronom a na luštne part šašau.
1: Peša dvažaštelit. Ja te przeszanie w serskich instytucjach przecie zase słyszysz, co ga te poprzą tam cynie. A to ja te przeszanie te słyszysz szuzie. Ta założby, ta domowiny, ta ACW, ta ABC, si myślę tak. A przawe tak.
0: Ja zawieszcie wie David Statnik, co tak pilnie nazywają we Rzecznym Centrum je witaj. Szak ja wene Rzeczne Centrum witaj samostatne wetżelinie domowiny, a se zabiera ze zdżarżaniem a rewitalizacją serskiego rycu, centrala jo budyszenie a filiala Chrzebuzu. Wiecie o żywobności witaj centrum a o swieżeniu z geniuszą w autoru w naszym programie.
2: Co jest nie

0: Takio znieł serski spił ku gęźbie zwieskowego kongresa domowiny w mieszczanskiej hali Hesiebuzu w lesie 1905-70, gaż suchory dolnej Jełużyce ugetowali zgromadny program pet dirigatom Alfonsa Jance. Teke drejcański chor jo tam sobu getował. Wen ma za sobą dujkę stawizny. Jo se założył w lesie 1911 jako muskie spiłne towarzystwo drejce. Ceptar Karlo Dabu jo jens tego casa aż do 60-tych lat nawiedował. Młody ceptar z Janczoc jo studirował w Nowej Cali, potem jo se rosił do domownia. Na knieza Dabu se 70-letna drejcanarka Anna Bergowa der je dopomina.
1: Dabu, ta jego dziuka była tak sama jak ja, ale dzisiaj jsme w szuli śpiewali. Dabu ga je był na szuliarja. To je był serski. Tak jak Janczyc był doma, tak jak na żeńsku z Rejc. A potem ma ta je wylu, ta wyla ga jeszcze tam. Już tam tajch tam je, a po tej wylie trochę wylił tam.
0: Pewnie je było mało muskich, tak su we 1906-40 zachopili takie żeńskie sobu spiłaś. We 50-tych letach je dało w drejcach dwa chora, żeńskiecy a muskiecy. Pezdziej je z tego nastał mieszany chor. Heinz Schwitzer je był organizatoryjski wiednik więcej ako 30 lat. Miazy je był 10 lat szołta w Janczojcach. Do chora ja przystupił w lesie 1905-70 a ja był teke pedla, gaż suserskie chor na zwieskowym kongresu domowiny ustupili. Sam ja spiwał bas.
2: Jużo mój nan ja spiwał w tym chorie wiele, wiele lat. A pen som teke ja zachopil, ja som był 30 lat, a jużo tam sme spiwali serskie. Anka by świasola, a Paturium na festiwalach su te kory oko Pitsnia przyszli cesto z gromadu. A myśmy spiwali serskie. A ten Max Hanczka jo szykno organizował. To su byli redne czasy.
3: Jo, a na te redne czasy burza drejcański kor wicze dopominasz, każ swieżi swe 115-letne jubileje, swieżin burza przy cerkwi wejse zegar dwieju se zachopio, zastupio darmo. Jo, co możesz ho jeszcze rednego dożywić na końcu tyżynia, to wie nasz kolega Gregor Klim, po muzyce burza za was przy mikrofonie, a wam szakę do rady dajo.

0: serske mi se tenra se rozsužil jo.
1: Mienia ujasnione. Ved našago mieniovjednika, doktora Kita Křižanka. Žinca?
2: Krynica. To miestne miejo se stvorivo ze staroserbskiego słowa krina z weznamom podbymienie. To już lieta dwójko mežašo cytaš w internetze pod dolnoserbski.de, žož sú miastem rozkvaženia za uše jako čista miestnych mieniov. To mie jo vesebne, dokulaš jo było uchadniščo za wielgin ważne a úspiešne projekt w dolnoserbskich kulturnych staviznach. Wieliesze 1900 a Wesem sutwarili zeleznicu wet Grabina do Vukova, Krynica jo dostawa dwerniszczo, a jo było przaszanie, kak pisarz to mnie przawie. Zakronity landrot Kurt von Manteuffel wierzyce aż to jo mnie serbskiego roda, jo se obraził togodla na Arnošta Muki, a z tego przaszania jo se pen ubiła idea Riecne derbstwo cewego okresa, kateraż jo była za wietrze part serbske, zbierasz, a w knikwach prezentirowasz. Wotom muka a ten landrot z tej były jednego mienienia, a to jo se pan stało. Wiele zastojników okresa

0: Sarajevo rečne centrum vitaj sveši u svojo peš a dvaža štelitno obstaše na mestnje hove heše bozujo bylo cora viele gešči redna torta a kulturne program. Miaze geščimi jo byl David Statnik, předsedar domovine, a vina tak ako druge gratulirovao s nagronom a na luštnu part pšašau.
1: Ješa dvaža štelit. Ja te przeszanie w serskich instytucjach przecie zase słyszysz, co ga te poprzą tam cynie. A to ja te przeszanie te słyszysz wszędzie. Ta założby, ta domowiny, ta ACW, ta ABC, si myślę tak. A przeszamy tak.
0: Ja zawieszcie wie, David Statnik, co tak pilnie nażywają w Rzecznym Centrum je witaj. Szak ja wene Rzeczne Centrum witaj, samostatne wetżelinie domowiny, a se zabiera ze zdżarżaniem a rewitalizacją serskiego Rzecu, centrala jo buduszenie a filiala Chrzebuzu. Wiedzę o żywobności witaj centrum a o swieżeniu z geniuszą w autoru w naszym programie.

0: Takio znieł serski spił ku gęźbie zwieskołego kongresa domowiny w mieszczanskiej hali Hesiebuzu w lesie 1905 a 70, gaż suchory dolne je Łużyce, w mieszczanskiej hali Hesiebuzu w lesie 1905 a 70, gaż suchory je Łużyce, ugetował gromadny program Pet Dirim Alfonsa Jance. Teki hor, jo tam sobu getował. Welodabu, jo jen z tego czasu aż do 60 lat nawiedował. Młody ceptar z Jan Scholz jo studiował w Nowej Cali, potem jo se rosił do domownie. Na knieza Dabu se 70-letna drejca narka Anna Bergowa derje dopomina.
1: Dabu, tego dziuka była tak stara jak ja, ale dzisiejśmy już w szuli śpiewali. Dabu ga jo był na szuliarja. To jo był serski jo. Tak raz Janczyc był doma, tak jak na żeńsku zrejc. A po małej wylu, ta wyla ga jeszcze tam. Już tam, ta ich tam jo, a po tej wylie doch jo bydlił tam.
0: Pewnie jo było mało muskich, tak su we 1906 a 40 zachopili takie żeńskie sobu spiłaś. We 50-tych letach jo dało w drejcach dwa chora. Żeńskiecy a muskiecy. Pezdziej jo z tego nastał mieszany chor. Heinz Schwitzer jo był organizatoryjski wiednik więcej ako 30 lat. Miazy jo był 10 lat szołta w Janczojcach. Do chora jo przystupił w lesie 1905 a 70, a jo był teke pedla, gaż suserski chor na zwieskowym kongresu domowiny ustupili. Sam jo spiwał bas.
2: Jużo mój nan jo spiwał w tym chorie wiele, wiele lat. A pen som teke ja zachopil, ja som byl 30 let, a južo tam sme spívali serske. Anka by sviasola a poturium na festivalach. Sú te kore oko Picnia přišli cesto z gromadu. A my sme spívali serske. A ten Max Hančka jo všetko organizoval. To sú byli riedne cese.
3: Jo, a na te redne case buža drecenský kor viče dopominaš, kaž sviši svoje 105-letne jubileje, svežin buža pši cerkvi vejse zegere dviju se zahopijo, zastupijo dermo. Jo, co možeš ho išči rednego doživiš na koncu tyženja, to vie naš kolega Gregor Klim, po muzice buža za vas pri mikrofonja a vam šake to rade dajo.